0: не абышлося без расповедаў пра то, як магла выглядаць мячэць у Беластоку. Сярод іншага закранулі і тое, якім чынам татары з'явіліся ў Беластоку. Распавядае Хабіла Шагідзевіч.
1: Мешкаў у Залдзечы 4 родзіны. Былі то родзіны Александровічаў, Мішкевічаў па войне в 45 року, калі ўсталілася граніца między Związkiem Radzieckim a Polską, Litwą. Część ziem, które kiedyś należały do Polski, zamieszkiwali je Polacy, w tym Tatarzy, którzy posiadali obywatelstwo polskie. W 45 roku podążyli, jak ja mówię, za Polską. W ramach tak zwanej repatriacji, ja to uważam, że to raczej przemieszczenie, bo między innymi moja rodzina mieszkała w dawnym województwie nowogródzkim. Wieś była w 90 paru procentach tatarska, nie kraszuńce. Wszyscy mieli obywatelstwo polskie, w związku z tym w 45, 46 i osiedlili się w Białymstoku. Białystok stał się ogromnym ośrodkiem, gdzie mieszkiwali Tatarzy. Ale to nie tylko Tatarzy, którzy przyjechali z tak zwanych Kresów, jak to się mówiło. Młodzież się kształciła po wojnie z małych wsi, miasteczek. Pracy tu można było znaleźć, zapotrzebowanie było dosyć duże na pracowników. Pozostali tutaj. I od początku, jak na przykład przyjechaliśmy, przyjechał z nami imam. Łączyła religia, spotykaliśmy się w domach większych na modlitwę. Później wynajmowaliśmy salę, czy w szkole, czy w jakichś ośrodkach kulturalnych na modlitwę. Przychodziło do 300 osób modlących się. No i powstał pomysł utworzenia gminy, bo przed wojną to była warszawska, była wileńska, krusiniańska, bochonicka, no i powstała gmina wyznaniowa w Białymstoku.
2: A pra religijnu abszynu muzulmana u Białostoku, u Nocz Muzeja, słuchala razem z innymi nawiedwalnikami białostocka mieczetu Olga Siemaszka.

0: książce, którą piszę, zaznaczam po prostu, że moja babcia pochodziła z Grodzieńszczyzny, a dziadek z Wołynia i ja sercem czuję się z nimi związana. Ja czuję, że moja głowa, moje spojrzenie idzie na stronę wschodu. Poezja, książki, oni stamtąd wychodzili. Uważam, że trzeba o tym mówić.
1: Nie wiedzę, baczę, kto przyszedł, no to takie średnia uoza, zaraz to nie 50 chodów. Także to думаю, że to się nie przyszli ludzie miejscowi prosto pouspominać. A wiedzę, że to jeszcze będziemy pokazywać tę prezentację ludziom z zachodniej Polski, to im prosto ciekawa, kto tu żył i jak żył.
2: Ich prytki.
3: A wy sami odkąd?
1: Ja żywu u dadziny moment u Krynkach, a ja sama odkąd? Ja nie wiedzę odkąd, bo nie wszystkie korzenie moje odkryte, rozkryte. Mnoga zamałczywało się, nie chodzić baćki gawaryć pro wsio. Także to ja konkretnie nie wiedzę odkąd. No czastka się mi tu z Podlasza, znaczy z Litwy, znaczy z Baratyńszczyny wioska Lesunow, Lesuny nazywali tej wioski u Lesi pod Suprosłom. Ale na przykład, siostra rodna mojej prababy, jaka ja wychowała moją babu, to że on u bieżeństwie Maryja jej siostra pomierła. Ja na prozwisze Rzemojda, no, znaczy Litwinka, tak? No.
0: Moja babcia pochodziła z Grodzieńszczyzny spod Oszmiany, z wioski Fronopol i bardzo dużo przywiozła kultury białoruskiej, przede wszystkim kuchnię białoruską przywiozła do domu i zachodniej Polsce, bo oni byli repatriantami, cały czas to kultywowała, także w moim domu gotowało się naprawdę taki miks kulturowy był, a jej matka pochodziła z Łotwy, także wydaje mi się, że mówię, no to ważne o tym, żeby mówić, bo to też twoje serce czuje, gdzie ty jesteś, prawda? Będę mówiła o chustach Podlasia i Polesia, tak? I jak ta kultura się łączyła, bo tutaj był taki tygiel kulturowy, wiadomo, że jak się posuniemy dalej, to i Czesi mieszkali, i Niemcy, i Białorusini, i Ukraińcy, i Polacy, więc pokazać tą kulturę po prostu, że były te takie standardowe wiązania, ale też kobiety między sobą wymieniały się tą modą, prawda? Że my tylko znamy jakby stroje ludowe, ale nie wiemy, jak one w tych enklawach, w tych zamkniętych wioskach między sobą te chusty wiązały, więc no, ja będę to pokazywała.
1: A ja nie rozumiem, co to znaczy kultura michałowska. A ja na nie abniażowuję, co tylko do Michałowa. Na przykład do ikrynki uwachodzić, to i sam kruch kulturny, tak
3: że... Ось, наприклад, зі хусток. Казали, що тоді, заправди, по типу нав'язання хусток можна було сказати, адкуль жінчина походить.
1: Так. Така. То я покажу фотоздимки моєї бабулі, як вона виглядала у своїй хустці.
0: Bardziej pod religię to było też, prawda, bo jak moja babcia zawsze mu opowiadała, że katoliczki wiązały na karku, a prawosławne pod broną i to niby był taki standard rozpoznawania tego po prostu, że która, jaką, do jakiego kościoła chodzi, tak? Może tak. Chociaż mówię, to też nie było standardem, bo moja babcia była katoliczką, a do końca życia pod broną wiązała, więc no ciężko jest to wytłumaczyć, ale takie oficjalne zawsze mówiło się, że prawosławne wiążą pod brodą, tak? I bardzo mają właśnie zakryte tutaj te włosy. Ma nic nie wystawiać, żaden rąbek.
3: Які ви бачите будучиню цієї традиції? Бо мало молоді. Варто долучати молодь? Ці сама культура, вона якби сама витягне сама себе?
1: Це вже прошлость, це вже не існує. Це історія. Просто я ще пам'ятаю цю історію. Так прийшла поділитися. А що далі буде? А тільки мені відати.
0: Ja działam w tym kierunku, bo już tutaj w Michałowie od jakiegoś czasu dla dzieci prowadzimy warsztaty ze szkoły. Dzieci przychodzą, robią chusty ludowe. Ja im pokazuję, jak zrobić na papierze to na razie. I pokazuję te chusty, które mam i uczę maluchy wiązać te chusty. Także ja już w tym kierunku staram się troszeczkę działać, żeby uderzyć w przedszkola i w szkoły, tak? Żeby tam nawet była, muszę się pochwalić, w Bielsku Podlaskim. Asia, jaka to była szkoła? Białoruska?
2: Z białoruskim językiem.
0: Byłam, tak. I tam też prezentowałam chusty. I niesamowicie dzieciaki były zaangażowane, bo wszystkie paluszki podnosiły do góry, że oni pamiętają, że babuszka ich tak wiązała. I to jest fajne, mówienie o tym, musimy o tym mówić, takie jest moje w sumie.
1: Tak, w Bielsku druga sytuacja, u nas na Sokolszczynie zupełnie inna sytuacja i tam strach, prawie tak mówić. Ja wam skażę na swoim doświadczeniu, ja żyła u nędzy, u niszczycie. Z tego powodu, że to zajmowała się białoruska sprawa i potem doszło jeszcze hebrajska sprawa i ja prosto, a masz to nie pomierła z goładu, mnie na taczce z gonojem wywieźli z mojej wioski. No taka ja prawa. Prawda, słuchajcie, taki raj zaniacia tej sprawy na Sokolszczynie. Teraz ja normalny uczyciel i ja żywu jak człowiek.
4: Про минулое в околице, тут под Белостоцкой, в Михалове, рассказывали Анна Чабан и Магдалина Войтик, а размовляла с ними Ольга Сямашко.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

Wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas tak wiele łez, wiele chwil.